0: Słuchacie Radia Student na frekwencjach 89,3 MHz stereo.
1: Życzymy Państwu dobrego odbioru i ostrego obrazu.